Małgosia i Śnieżeczka mruga. Chodź, bajki ci opowiem. Bajka będzie długa.

Dziękujemy.

I don't know.

pustnicze, własnego się boję.

łapię się na każdej gafie. Jestem zerem, jestem niczym, w grze tej już nie uczestniczę. Nie ubieram się zbyt modnie, czasem się poleję w spodnie. Jestem zerem, jestem niczym, w grze tej już

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Teorie spiskowe od zawsze były nieodłącznym elementem Strefy 51, poczynając od hipersonicznego samolotu Aurora, który nigdy nie został potwierdzony, poprzez badania poświęcone nowoczesnym broniom energetycznym oraz kontrolowaniu pogody, a kończąc na egzoszkieletach wykonanych ze skóry kosmitów. W latach 80. oliwy do ognia dolał niejaki Bob Lazar, rzekomy pracownik Strefy 51, który twierdził, że jako fizyk badał tam układ napędowy statków kosmitów. Zarówno wojsko, jak i szkoły, do których podobno chodził, zaprzeczają, że znają tego człowieka, więc na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że po prostu kłamie i wymyśla te wszystkie teorie, natomiast jakiś czas później przeprowadzono na nim kilka badań z użyciem wariografu, które wykazały, że mówił prawdę.

0: zarazę!
1: Zarazę!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wulkan Peretolhina. Jest to młody, wygasły wulkan położony w Dolinie Wulkanów w rejonie Okińsk w Buriacji w górach wschodniego Sajanu. Jest jednym z wielu wulkanów w tym regionie, ale wyróżnia się swoją historią i charakterystyczną budową. Wulkan ma formę ogromnego stożka o wysokości 2050 metrów nad poziomem morza. Jego podstawa znajduje się na wysokości 1970 metrów. Krater wulkanu ma głębokość 30 metrów i średnicę około 140 metrów. Na dnie krateru znajduje się niewielkie, chłodne jezioro o średnicy około 10 metrów. Woda w jeziorze jest bogata w różne organizmy, od rzadkich gatunków bakterii po małe ryby i skorupiaki. Wulkan jest zbudowany głównie z andezytów i bazaltów, ale można tam również znaleźć wulkaniczny popiół i pył. Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne zbocza wulkanu są porośnięte roślinnością. Na zboczach rosną trawy, krzewy, a także wysokie drzewa, takie jak sosny, świerki i jodły, które rosną pod kątem około 30 stopni. Drzewa te dobrze zakorzeniły się nie tylko na zewnętrznych zboczach wulkanu, ale także w jego wnętrzu. Wulkan został nazwany na cześć irkuckiego badacza, który zaginął w tajemniczych okolicznościach w pobliżu wulkanu. Nikt do tej pory nie jest w stanie ustalić dokładnej przyczyny jego zaginięcia. Chociaż wulkan jest znany głównie ze względu na swoją imponującą budowę i tajemniczą historię związaną z nazwą, jest również ważnym miejscem dla naukowców badających geologię i wulkanologię regionu wschodniego Sajanu.

And nobody ever thinks.

Bye.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W różnych krajach odkryto setki kamiennych kuli wielkości piłki tenisowej. Obiekty, które mają kilka tysięcy lat, fascynują przede wszystkim swoim niemal perfekcyjnym wykończeniem. Szczególnie uderzające jest to, że produkcja tych artefaktów była wówczas powszechną praktyką. Takie struktury można było znaleźć nie tylko na stanowiskach neolitycznych w Anglii, Szkocji i Irlandii, ale także też w Norwegii. Niektóre są ozdobione artystycznymi rzeźbami, a inne zachwycają gładko wypolerowanymi powierzchniami. W przeszłości wielu badaczy podejrzewało, że kule służyły jako pociski do procy. Eksperci zakładają jednak, że kamienne kule stanowiły przede wszystkim symbol statusu artystycznego, który odzwierciedlał szczególną pozycję ich właściciela. Jak wszyscy wiemy, polerowanie takiego kamienia byłoby wtedy niezwykle trudne. W końcu narzędzia do polerowania nie były tak powszechne jak dzisiaj. Większość z nas najprawdopodobniej nawet w dzisiejszych czasach nie ma narzędzi niezbędnych do wykonania takiego zadania. Robienie czegoś takiego tyle lat temu byłoby niezwykle kosztowne, dlatego większość badaczy uważa, że kule są raczej symbolami statusu. Jest zatem mało prawdopodobne, że armie poświęciłyby tak dużo czasu i tak dużą sumę pieniędzy na dekorowanie kuli, które po prostu zostałyby użyte do zniszczenia sił wroga.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ta niezłomna kobieta odmówiła wyprowadzki z domu w Rui w prowincji Zhejiang w Chinach, aby zrobić miejsce na budowę nowego kompleksu biznesowego, ponieważ była niezadowolona z wysokości odszkodowania, które jej zaoferowano. Deweloperzy w 2013 roku przystąpili do rozbiórki, ale musieli przestać, zanim zniszczyli jej mieszkanie, które zajmuje końcowy segment w dużym bloku. Nie wiadomo, co obecnie dzieje się z tą sprawą, jednak wiadomo, że przez pierwszy rok kobieta była odcięta od prądu i wody. Musiała pokonywać codziennie drogę zajmującą 30 minut do swojej przyjaciółki, aby uzupełnić zapasy wody i móc w miarę normalnie żyć.

się można.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Złote monety i wyroby złotnicze to odkryto w styczniu 2018 roku w katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. We wnętrzu bydgoskiej katedry, 1,5 metra od południowej ściany prezbiterium, na wysokości drzwi zakrystii, znaleziono ukryty pod posadzką skarb złożony z około 200 wyrobów, w tym wielu złotych i wysadzanych kamieniami jubilerskimi. Znaleziono także 486 złotych monet z okresu od XV do XVII wieku. Najprawdopodobniej skarb został ukryty w katedrze podczas potopu szwedzkiego. Potwierdza to fakt, że wśród znalezionych monet dominują dukaty wybite w mennicach Republiki Siedmiu Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich. Ale oprócz tego odnaleziono dukaty emitowane przez m.in. władców austriackich, węgierskich, szwedzkich, arcybiskupstwa magdeburskie i salzburskie, różne miasta niemieckie oraz przez Gdańsk, Poznań, Toruń i Bazyleę. W skład skarbu pierwotnie ukrytego w drewnianej skrzyni, z której pozostały już zaledwie okucia, wchodziły również części garderoby, takie jak guziki, haftki czy klamry do włosów. Skarb bydgoski uznawany jest za wyjątkowe odkrycie w skali kraju i istotne w wymiarze europejskim. Eksponowany jest na wystawie w Europejskim Centrum Pieniądza na Wyspie Młyńskiej, będącym oddziałem bydgoskiego Muzeum Okręgowego.

Radio Odzew. To nie są rurki z kremem. Open this door!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania. Najlepsze płyty według... Najlepsze polskie płyty ever według Bałtyckiego. Tak mniej więcej nazywa się ten program. Dziś mam zamiar przedstawić Wam płytę z roku 1996. Zespół nazywa się Falarek Band, a płyta nazywa się Falarek. To pierwszy w Polsce niezależny od światowych trendów zwiastun post-rocka. Super grupa z lat 90. w składzie muzycy m.in. Armii, Kultu, Hołka czy Postregimentu. Projekt Roberta Brylewskiego, Jarka Smoka Smaka, Piotra Fali Falkowskiego, Jarka Antonowicza. Noisy Punk, pierwszy w Polsce, tak jak mówiłem, niezależny od światowych trendów, zwiastun post-rocka. Robert jako awangardista znów miał nosa. Undergroundowy, korzenny czat wchłania motywy z przeszłości rocka, ale przede wszystkim wchodzi w zapoczątkowany przez dub flirt z nowymi technologiami. Muzyka staje się transowa, abstrakcyjna, nawiedzona kosmiczną, oniryczną aurą, a przy tym zachowuje kontestacyjny szlif i ma jakieś nostalgiczne piękno końca wieku. Falarek jest jedyną pełną płytą zespołu. Muzyka znajdująca się na albumie powstała w latach 1993-95. Materiał nagrano i zremiksowano w Gold Rock Studio, a także w studiu dźwiękowym wytwórni filmów w Łodzi. Teksty napisał Robert Brylewski, muzyka była wspólnym dziełem wszystkich członków Falarka. Inne miksy kilku utworów zawartych na płycie znalazły się na epce zatytułowanej Trzy Plusy. No to proszę bardzo, 11 utworów. Freaks, Crosses, Chciwy, 67 mil, Klepsydry, Jestem Jeż, Reinkarnacje, FB, Tel, Epicor i Klepsydry. Ponownie Klepsydry w radiowym miksie. Skład: Robert Brylewski, wokal, gitara, klawisze, instrumenty perkusyjne, Piotr Fala Falkowski, perkusja, gitara, instrumenty klawiszowe, Arkadiusz Antonowicz, bas, Jarosław Smok Smak, gitara, Piotr Subotkiewicz, klawisze, gościnnie, Macho Sado, gitara, Sara i Ewa Brylewskie, wokale. I posłuchajmy sobie tej, no, znakomitej płyty, moim zdaniem. Falarek Band, rok 1996, Falarek.

angels.

0: z 13 punktami zostaje zwycięzcą turnieju.
1: Przestrzenuję to jako informację niewiarygodną. Przestrzenuję to jako informację niewiarygodną.
2: Hmm.

0: Bardzo podoba mi się ten zawodnik.
1: No, dwie takie.
0: Jeszcze. Bardzo podoba mi się ten zawodnik.
1: No, dwie takie. No.

не повезло.

0: wird ja ganz toll.
1: Sam, noch eine Zahl.

samochody.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przypadkowo poznana siostra. 32-letnia Amerykanka Julia Tinetti wiedziała, że jest adoptowana i że jej prawdziwa rodzina mieszka w Dominikanie. Kobieta w 2013 pracowała w restauracji, gdzie zaprzyjaźniła się z Cassie. Ich historia wydawała się bliźniaczo podobna. Nie tylko, podobnie wyglądały, obie były adoptowane z Dominikany i wychowały się w stanie Connecticut. Cassie udało się odnaleźć rodzinę dzięki testowi DNA wykonanemu online. Gdy spotkała ojca, zapytała go, czy nie miał przypadkiem jeszcze jednej córki, która trafiła do adopcji. Podobno zamurowało go. Przeczucie podpowiadało jej, że może to być Julia. Kupiła koleżance test DNA i podejrzenia się potwierdziły. Okazało się, że była to jej biologiczna siostra. Gdy w końcu razem odwiedziły Dominikanę, udało im się zrobić zdjęcie z pozostałym siedmiorgiem rodzeństwa.

0: Teraz było super.
1: To jeszcze raz odpalę. Justin, jeszcze raz odpalam.
2: Bardzo dobrze.
3: Don't trust the cats. Ready? Go.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Samoloty, które latają bez paliwa. Pomysł samolotów, które mogą latać bez ręcznego zasilania paliwem, opiera się na wprowadzonej już zasadzie bezprzewodowego transportu energii. Nikola Tesla, jeden z największych wynalazców na świecie, uznał ten obszar za prawdopodobnie najcenniejsze zastosowanie bezprzewodowej transmisji energii. Gdyby możliwe było zaopatrzenie samolotu w niezbędne zasoby w ten sposób, nie polegałby on już ograniczeniom podczas lotu. W kontekście tego transferu energii można by konstruować coraz potężniejsze maszyny, które umożliwiłyby dotarcie z Europy do USA w ciągu kilku godzin, a może nawet i szybciej. Tesla postrzegał ten pomysł jako sposób na przyspieszenie transportu i w istocie wyeliminowanie potrzeby granic i krajów. Czuł, że może to być sposób na zjednoczenie świata jako całości. Gdy odległości przestają odgrywać główną rolę, nic nie stoi na przeszkodzie zjednoczeniu ludzi i harmonijnemu współistnieniu. Bezprzewodowe uzupełnianie energii w samolotach umożliwiłoby również zaopatrywanie odległych regionów w podstawowe towary, a tym samym zlikwidowanie nierówności między narodami i potencjalne zakończenie głodu na świecie. Tesla narysował harmonijny, ale czasami utopijny obraz przyszłości, który obecnie jest daleki od urzeczywistnienia.

0: Oddychać spokojnie. Uwaga! Rozluźnić mięśnie.
1: Mechanizm startowy włączony.
2: 6, 5, 3.
1: Uwaga!
2: 2.
1: Rakiety napędowe.
2: 1. 0.

Wiedza wymaga od nas ofiar. Ale żadna ofiara, która służy szczęściu ludzkości, nie jest daremna. Dziś cały kosmos stał się dla nas niewyczerpanym źródłem wiedzy. Wykorzystajmy tę wiedzę dla pokoju, przyjacielu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: La Rinconada, Peru. Jest to miasto w południowym Peru, w regionie Puno. Jest to najwyżej położone miasto na świecie. Leży w Andach na wysokości 5100 metrów nad poziomem morza. Znajdują się w nim kopalnie złota. W 2012 roku zamieszkiwało je 50 tysięcy osób. W 2001 roku był to niewielki obóz poszukiwawczy złota, ale do 2009 roku liczba mieszkańców wzrosła do 30 tysięcy, co było spowodowane gwałtownym wzrostem ceny złota o jakieś 200%. Mieszkańcy miasta stali się przedmiotem badań naukowców próbujących zrozumieć, jak możliwe jest życie na tak dużej wysokości. Okazuje się, że mieszkańcy mają aż 8 litrów krwi, czyli około 3 litry więcej, ale krew jest wypełniona tlenem tylko w 82%, podczas gdy człowieka na nizinach w 98%. Mieszkańcy miasta żyją krócej niż ludzie na nizinach, dożywają średnio 55 lat. Ich serca są przerośnięte, a w tętnicach płucnych panuje bardzo duże ciśnienie powodujące nadciśnienie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Śmierć osób plus size. Jak wynika z danych z 2019 roku, w 12 stanach Ameryki ponad 35% dorosłych osób zostało sklasyfikowanych

takiej usługi w przypadku osób mocno otyłych. Tą nietypową niszę postanowiła wykorzystać firma Goliath Caskets, produkująca trumny w rozmiarze oversize. Ich ceny zaczynają się od około 2,5 tysiąca dolarów.

hill where there ain't no road, and into the time that means

Wiatr przyniósł śnieg z deszczem i ptaki, całe mnóstwo ptaków. Kłębią się, kłębią wysoko. Bliżej są ostrza dachów, kikuty anten, blaszany parapet. I jest jakiś ruch. Najbliżej. Jest jakiś ruch. Pomiędzy. Niejasne odbicie w szybie. Jest jakiś ruch gdzieś za mną. Jest we mnie. W żołądku i w gardle. Jest coś, bo coś jest na pewno. Jest tutaj ktoś, bo ktoś tutaj być musi. Ktoś tutaj być musi. Ktoś tutaj jedzie w ciemnej, pustej windzie. Na pustym korytarzu słychać czyjeś kroki.

Ktoś tutaj jedzie w ciemnej, pustej windzie. Na pustym korytarzu słychać czyjeś kroki. Ktoś patrzy na mnie z niedomkniętej szafy. Czyjś wskazujący palec wysuwa się z kranu. Ktoś tutaj jedzie w ciemnej, pustej windzie. Na pustym korytarzu słychać czyjeś kroki. Ktoś patrzy na mnie z niedomkniętej szafy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Po 24 latach od zakopania wielka granitowa głowa Władimira Lenina została odkopana z berlińskiego lasu. To zaskakujące odkrycie przypomniało mieszkańcom miasta o ciemnych czasach komunizmu w Niemczech i związanej z nim kontrowersji. W 1991 roku, po upadku muru berlińskiego i zjednoczeniu Niemiec, rząd postanowił usunąć wszelkie ślady komunizmu z kraju, w tym również 19-metrowy pomnik Lenina z placu Leningplatz we wschodnim Berlinie. Rzeźba została podzielona na 129 części. Głowa została zakopana w lesie na przedmieściach miasta. Ciekawostką jest fakt, że historia tej zakopanej głowy zaczęła się rozprzestrzeniać jako miejska legenda. Aż do niedawna niewielu wiedziało o jej rzeczywistym położeniu. Dzięki poszukiwaniu archiwów i badaniu dokumentacji dopiero w 2015 roku zdołano ustalić lokalizację ukrytej głowy i przeprowadzić wykopaliska. Od czasu odkopania granitowej głowy mieszkańcy Berlina i turyści przybywają na miejsce, aby zobaczyć to niezwykłe znalezisko. Pomimo niektórych głosów, które domagają się ponownego wystawienia głowy jako części dziedzictwa historycznego Niemiec, władze lokalne nie były zdecydowane co do jej przyszłości. Odkrycie granitowej głowy Lenina pokazuje, jak historia może być zakopana i zapomniana, lecz równocześnie może powrócić na powierzchnię w najmniej oczekiwanym momencie. W przypadku Berlina głowa Lenina to przypomnienie o przeszłości, która zawsze będzie częścią jego tożsamości, niezależnie od prób jej wymazania.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Peel Sessions. Peel Sessions. Peel Sessions.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice audiobooki. Kilka domów stało pustych, a większość była okropnie obskurna i straszyła obdrapaną farbą. Dom Leniego, położony w samym środku Putnam Street, znajdował się w lepszym stanie niż inne, ale ojciec Leniego był właścicielem miejscowego sklepu z artykułami przemysłowymi i mógł kupić farbę i szpachlówkę po cenach hurtowych. Elizabeth ruszyła ukosem w stronę frontowych drzwi. Trawnik był zaniedbany i zarośnięty, ale w wypielenie grządek z różami pod werandą włożono trochę wysiłku, a z boku domu znajdował się dobrze utrzymany ogródek warzywny, w którym trzepotały jasnozielone liście fasoli i lśniły żółte jak chińskie lampiony kabaczki. Na porośniętym trawą podjeździe stał samochód kombi z cykającym jeszcze stygnącym silnikiem. Z wnętrza domu słyszała radio nastawione na ostatnie wiadomości z frontu. Po długich bombardowaniach, które miały na celu zniszczenie pasów startowych i podziemnych hangarów, włoska wyspa Pantelaria zajęta została wczoraj przez aliantów w ataku, który okazał się... Weszła po schodkach. Zastukała ciężką kołatką i czekała. W powietrzu unosił się ciepły, słodki zapach pieczonych bułek i gruboziarnistego chleba. Po krótkiej chwili drzwi otworzyły się i stanął w nich pan Miller, chudy jak patyk w swoich workowatych, szarych spodniach, koszuli z krótkimi rękawami i żółtych szelkach. W jego okularach odbijała się zalana słońcem ulica. — Lizzie! — uśmiechnął się. — Wejdź! — zdążyłaś akurat na czas, żeby powiedzieć Leniemu — do widzenia.
2: — Już wyjeżdża?
1: — zapytała Elizabeth. — Dzwonili rano, ma się zgłosić dziś po południu o 5:00.
2: — Ale ja nie miałam nawet czasu kupić mu prezentu.
1: — Nie martw się o takie rzeczy. Jeśli chcesz, możesz mu zawsze coś wysłać, kiedy będzie w Fort Dix. Wtedy prawdopodobnie lepiej to doceni. Wiem, że mnie prezenty cieszyły bardziej, kiedy byłem na służbie.
0: Zaprosił ją do środka. Lubiła zawsze dom Millerów, ponieważ wszędzie pełno tu było najdziwaczniejszych przedmiotów i drobiazgów. Sporządzona tylko z muszelek kompozycja przedstawiająca plażę w Kwano Shontang, staroświecki kołowrotek, połówka pługa, pułapka na kraby zaopatrzona w gwarancję Curtisa wyrzymaczka King of Rangers z dwoma wałkami i dziwne malowidło przedstawiające trzy małe dziewczynki w lesie. Dwie z nich ubrane były na czarno, ale jedna odwracała się w bok, tak, że nie sposób było zobaczyć jej twarzy. Elizabeth zawsze zastanawiała się, czy to nie jest przypadkiem alegoryczny obraz jej samej oraz Laury i Peggy. Ale było to przecież niemożliwe. Artysta podpisał się Jonathan Watts, 1893. Obraz fascynował ją i jednocześnie niepokoił. Czy te tańczące dziewczynki zasnęły czy umarły? Pani Miller stała przy stole w kuchni, zdejmując bułeczki z blachy i gdy Elizabeth weszła do środka, na jej ustach pojawił się uśmiech. Uśmiech kobiety, która poznaje, kiedy ktoś dobry wkracza do jej domu. Uśmiechając się, kiwnęła głową w stronę lekko uchylonych tylnych drzwi, które prowadziły na drewnianą werandę. Lenny karmił tam kanarki. W szarej koszuli i krawacie wydawał się Elizabeth bardziej elegancki niż kiedykolwiek. Był przystojnym, lecz raczej małomównym chłopcem, z urody podobnym do Jimmy'ego Stewarta. Opalony i szczupły, miał myszkę na lewym policzku i krótko obcięte lśniące włosy z niewielkim loczkiem z przodu. — Idź, Lizzie, pogadaj z nim — powiedziała pani Miller. — Spragniony jest przyjaznej rozmowy. Elizabeth wyszła na werandę. Lenny na pewno zdawał sobie sprawę z jej obecności, ale nadal przemawiał czule do swoich kanarków, wsuwając przez pręty klatki białą skorupę mątwy. — Lenny? — odezwała się w końcu Elizabeth. Spojrzał na nią. Oczy miał otoczone czerwonymi obwódkami, być może z powodu kataru. Zawsze cierpiał na katar sienny.
2: — Nie wiedziałam, że zostałeś powołany —

0: powiedziała. Wzruszył ramionami i zrobił obojętną minę. Pewnie, że zostałem. W dzisiejszych czasach musisz być trzepnięty, kulawy albo martwy, żeby zostawili cię w spokoju. Nic mi nie powiedziałeś. Lenny wsunął ostatni kawałek skorupy do klatki. Wcześniej czy później i tak byś się dowiedziała, Lizzie, stwierdził. Ale ty byś już wyjechał, a ja chciałam dać ci prezent i w ogóle. Daj spokój, mała, powiedział uśmiechając się i krzyżując ręce na piersi. Nie potrzebuję żadnych prezentów. Nie od ciebie. Elizabeth poczuła, jak coś ściska ją w gardle. Chciałam ci po prostu dać coś, żebyś o mnie pamiętał. Pochylił się i pocałował ją w czoło. Nie muszę mieć niczego, żeby o tobie pamiętać. Jak mógłbym cię zapomnieć? Spojrzała na niego szeroko otwartymi oczyma. Mówisz serio? Uważasz mnie za jakiegoś palanta? Lenny! Zawołała nagle z kuchni pani Miller. Może zabierzesz Lizzie do sadu i przyniesiesz mi trochę jabłek do szarlotki? Dobrze, mamo, odkrzyknął Lenny. Elizabeth nigdy nie widziała go tak chętnego do pomocy. Zawsze narzekał, że ojciec i matka wykorzystują jego dobry charakter i wysyłają w różnych sprawach, kiedy w radiu leci jego ulubiony program, albo chcą, żeby pozmywał, kiedy on akurat ma ochotę wybrać się na ryby. Zeszli z werandy w gęsty, gorący blask ogrodu. Słońce świeciło tak mocno, że Lenny bez przerwy mrużył jedno oko. Ich kroki szeleściły w trawie. Ptaki śpiewały natrętną, koloraturową pieśń. Nie boisz się? Spytała Elizabeth. Nie mieli przed sobą prawie żadnych sekretów. Mimo różnicy wieku, która, gdyby byli trochę starsi, nie miałaby żadnego znaczenia. Oboje wierzyli w tajemnice, oboje wierzyli w magię. Stali kiedyś oparci o balustradę drewnianego mostka, w miejscu, gdzie w ciemne wody Lake Candlewood wpadał zarośnięty bujnie strumień. I Lenny powiedział, może o tym nie wiesz, może nikt o tym nie wie, ale pod tym mostkiem żyją trolle. To pewne jak amen w pacierzu. Trolle? Spytała zaskoczona, wpatrując się w bulgoczącą ciemną toń. Co to są trolle? Nie wiesz, co to są trolle? Trolle to jest to, czego się boisz. Co masz na myśli? Spytała znowu. Dokładnie to, głuptasie. Trolle są tym, czego się boisz, cokolwiek to będzie. Może cię ktoś zawstydzi, że będziesz ostatnia w rachunkach, że skompromitujesz się przed rodzicami, że wypijesz swoje pierwsze piwo i zwymiotujesz, że rozbijesz samochód ojca, że umrzesz. Są wszystkimi tymi rzeczami. Że umrzesz? Spytała go wtedy. O to samo pytała go teraz. Tylko, że tym razem śmierć nie była tematem luźnej rozmowy na mostku. Tym razem niebezpieczeństwo, że umrze, było realne i bliskie. Widziała na kronikach filmowych wyskakujących z amfibii do głębokiej na 10 stóp wody żołnierzy w pełnym ekwipunku bojowym. Żołnierzy, którzy nigdy nie wynurzali się z powrotem. Widziała ludzi leżących na drogach, jakby spali. Ale kto spałby na środku drogi w letnie popołudnie, kiedy trzeba wygrywać wojnę? Lenny zerwał jabłka z drzewa, obracając je lekko, żeby ukręcić ogonek. Latające wokół owady kreśliły w powietrzu rozświetlone słońcem przypadkowe wzory. Nie boję się. To znaczy, nie tak bardzo. Sądząc z tempa, w jakim toczy się ta wojna, prawdopodobnie nie zdążę nawet wyjechać do Europy, nie mówiąc już o wzięciu udziału w walce. Elizabeth patrzyła, jak zbiera jabłka i przez dłuższy czas się nie odzywała. Sam nie wiem, podjął po chwili. Właściwie to chyba nie mogę się tego doczekać. Wiem, że będę musiał słuchać rozkazów i w ogóle, ale nie będą to przynajmniej polecenia ojca, ględzenie staruszka Hausera albo głupie odzywki Dana Marszala, zamawiającego ekstazę kretyna. Fuj, skrzywiła się Elizabeth. Ekstaza kretyna, najwspanialszy deser lodowy u Endicotta, składał się z 8 gałek lodów, każdej w innym smaku. Brzoskwini, malin, mielonych orzechów, tutti frutti, ananasa i bitej śmietany. Kosztował całego dolara i cieszył się wielkim wzięciem u starszych uczniów, którzy chcieli udowodnić, że mają stalowe żołądki. Mac Pearson powiedział, że obóz dla rekrutów nie jest wcale taki zły. Dodał po chwili Lenny. Najgorsze było ścięcie włosów. Napiszesz do mnie? Zapytała Elizabeth. Miała przedziwne uczucie. Uczucie, którego nie doświadczyła nigdy przedtem. Wiedziała, że lubi Lenny'ego, zawsze lubiła Lenny'ego, a Lenny lubił ją. Nawet kiedy kumple śmieli się z niego, że chodzi z małą dziewczynką. ale nie mogła po prostu oderwać oczu od widoku jego opalanej, uniesionej ręki, przeświecającego przez włosy słońca i oczu, które przypominały dwa kręgi jasnego agatu. Był prawie boski i w dodatku niedługo miał zostać żołnierzem. Przypominał jej odzianego w pancerz condottiero, najemnego żołnierza w XVI-wiecznych Włoszech. Zakochała się w tym condottiero, kiedy po raz pierwszy zobaczyła przedstawiającą go ilustrację w jednym ze swoich albumów. Był taki piękny i dzielny, a teraz zaczynało do niej docierać, że zakochała się w Lenym. W gruncie rzeczy musiała durzyć się w nim od dłuższego czasu, jeśli miłość oznaczała, że był według niej nieskazitelny i wspaniały i nie mogła znieść myśli o jego wyjeździe. — O co chodzi? — zapytał. — Masz taką głupią minę. Poczuła, jak palą ją policzki. Miała nadzieję, że nie potrafi czytać w jej myślach. — Po prostu się zamyśliłam — odparła speszona. — Zastanawiałam się, jak długo cię nie będzie. Lenny wzruszył ramionami. 6 tygodni trwa szkolenie wstępne w Fort Dix, a potem, kto wie, wszystko to jest ściśle tajne. Nie wolno nam nikomu o tym mówić, wiesz, nawet ściany mają uszy. Zawrócili do domu. W gałęziach pobliskiego klonu zaczął świergotać zaniepokojony dzwoniec. Co powiesz na ciastka z mlekiem, Lizzie? Zapytała pani Miller, kiedy weszli do kuchni. Nie, dziękuję bardzo, powinnam już wracać do domu. Pozdrów ode mnie rodziców. Lenny odprowadził ją na ulicę. Chyba się na jakiś czas pożegnamy, powiedział, ściskając jej rękę. Uważaj na siebie dobrze, poprosiła go. Nie będziesz pił za dużo piwa i żygał? Przerwała na chwilę, a potem dodała. Nie umrzesz. Pochylił się i pocałował ją, nie w czoło ani w policzek, ale prosto w usta. Będę na siebie uważał, obiecał. I napiszę. Lenny, zawołała przez okno pani Miller. Jakie ci wyprasować spodnie? Zaraz wracam, mamo! Odkrzyknął. Możesz się założyć o swoje bawełniane skarpetki, że napiszę, powiedział do Elizabeth, po czym odwrócił się i pomaszerował do domu, pozostawiając ją stojącą na chodniku z szeroko otwartymi oczyma i ustami, na których wciąż musował sorbetowy smak jego pocałunku. Pocałował ją prosto w usta. Musiał kochać się w niej na zabój. Albo był przynajmniej trochę zakochany. Ona też go kochała, z całego swego stroskanego serca. Wracała rozmarzona Putnam Street, krocząc w aromatycznym, mrocznym cieniu wiązów. Idąc, układała w głowie następne opowiadanie o młodej Amazonce, która zakochuje się w żołnierzu. Żołnierz zostaje ranny na Pacyfiku i wysyła jej wiadomość, że zginął. Nie chce bowiem, aby musiała wychodzić za mąż za kogoś tak okaleczonego. Któregoś dnia dziewczyna wygrywa międzynarodowy konkurs hipiczny i wygłasza mowę, w której dedykuje swój puchar wszystkim chłopcom, którzy nie wrócili z wojny, a w szczególności swej straconej miłości. Z łzami płynącymi po policzkach oświadcza, że nigdy nie pokocha już innego mężczyzny. Nigdy. W tym momencie jej okaleczony narzeczony wybiega, utykając z tłumu, z którego z ukrycia ją obserwował. Oboje rzucają się sobie w objęcia. Dziewczyna obiecuje, że przeznaczy pieniądze z nagrody na operację, która przywróci mu jego fizyczną sprawność, po czym mają 6 dzieci, 14 koni i żyją długo i szczęśliwie. Elizabeth postanowiła, że da opowiadaniu tytuł Ofiary wojny. Zbliżała się do końca Putnam Street, kiedy zobaczyła zmierzającą w jej stronę małą dziewczynkę ubraną w białą bawełnianą sukienkę. Elizabeth wyszła już z cienia wiązów w oślepiający blask słońca, tak silny, że dziewczynka zdawała się stąpać w mgiełce odbitego światła, a cała jej postać była lekko rozmazana. Miała bardzo bladą twarz i intensywnie jasne warkocze. Wydawały się niemal srebrzyste. Wyglądała w nich jak mieszkanka Skandynawii, Finka albo Laponka. Elizabeth zbytnio się nią z początku nie interesowała, ponieważ głowę miała zajętą ofiarami wojny, ale coś w chodzie tej małej przykuło nagle jej uwagę. Wydawała się raczej sunąć niż iść, zupełnie jakby zalany słońcem chodnik pokrywała cienka warstwa lodu. Kiedy się zbliżyła, Elizabeth zwolniła i zmierzyła ją wzrokiem. Poczuła, że ogarnia ją niepokój. Znała prawie wszystkie dzieci w okolicy Sherman i Boardman's Bridge. Nawet o wiele młodsze od siebie, ale tej dziewczynki nigdy nie widziała na oczy. Może przyjechała z wizytą razem z rodzicami? Może się zgubiła? Mała sunęła w jej stronę w małych sandałach, aż w końcu znalazły się naprzeciwko siebie. Słońce było tak jaskrawe, że Elizabeth musiała zmrużyć oczy. Nawet wtedy jednak nie mogła zobaczyć wyraźnie jej twarzy. Dziewczynka wpatrywała się w nią z absolutnym spokojem. Cześć, Elizabeth, powiedziała. Jej głos miał dziwne, metaliczne brzmienie, jakby mówiła przez radio. Czy ja cię znam? Zapytała Elizabeth. Dziewczynka posłała jej niewyraźny uśmiech. Było w niej coś znajomego, coś do tego stopnia znajomego, że Elizabeth zaczęła się nie na żarty bać. Jak mogła ją znać, skoro nigdy przedtem nie widziała jej na oczy? Zgubiłaś się? Zapytała. Dziewczynka pokręciła głową. W jakiś przedziwny sposób udało jej się minąć Elizabeth, nie odwracając głowy i nie spuszczając jednocześnie z niej wzroku. Z nieba kapał żar, a jednak z dziewczynki wydawał się emanować leciutki chłód. Czy ja cię znam? Powtórzyła Elizabeth. Dziewczynka już się oddalała. Połknęły ją cienie nisko wiszących gałęzi wiązów i po chwili Elizabeth widziała tylko białą sukienkę i sunące po chodniku białe sandały. Jak ona chodziła? To było takie dziwne, niczym sen na jawie, tutaj na Putnam Street, w zwyczajne popołudnie. Głęboko schowana w cieniu dziewczynka odwróciła się na moment. Jej blada twarz była kompletnie pozbawiona wyrazu, a jednak w oczywisty sposób starała się coś Elizabeth zakomunikować. Ale co? Skonsternowana Elizabeth ruszyła wolno w stronę Main Street. Dlaczego dziewczynka wydawała jej się taka znajoma? Nie mogła się oprzeć wrażeniu, że zna ją od urodzenia. Wiedziała jednak, że to absolutnie wykluczone. Dopiero gdy dotarła do Main Street i zobaczyła szyld z napisem Walter K. Eddy i syn, przedsiębiorcy pogrzebowi, uderzyła ją nagle zupełnie niesamowita myśl. Obróciła się i spojrzała w głąb ulicy. Tak przerażona, że wydawało jej się, iż między włosami pełzają jej stonogi. Peggy? Szepnęła. A potem zawołała na cały głos. Peggy!
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Striptease na pogrzebie. Pogrzeby w naszej części świata są zazwyczaj ceremoniami pełnymi smutku i zadumy, dlatego zwyczaje z innych stron świata mogą nam się wydawać wyjątkowo kuriozalne. W niektórych częściach Azji, na przykład na Tajwanie, w żałobnych procesjach możemy nawet spotkać tancerki erotyczne. Dla rodzin pogrzeb jest kolejną okazją, aby się popisać. Musi być głośno, hucznie i na bogato. Dlatego w procesjach uczestniczą tancerki, bębniarze, opłacani żałobnicy i organizowane są różne występy. W dokumencie National Geographic pewien mężczyzna organizujący pogrzeb ojca opowiada o tym, że jego ojciec chciał mieć taki pogrzeb. Poprosił nawet, by w nagrobku umieścić dziurkę, przez którą jego duch będzie mógł oglądać tancerki. Różne występy mają uszczęśliwiać duchy i przynosić chwałę zmarłym. Pamiętajcie jednak, że nie każdy pogrzeb na Tajwanie tak wygląda, a trend podobno powoli zanika.

0: przed wami.
1: Chryzantemy złociste, kryształowej koczystej, stoją na fortepianie, a fortepianem to ja.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Getto Cadman, USA. Jest to miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie New Jersey nad rzeką Delaware, tuż na wschód od Filadelfii. Zaliczane do obszaru metropolitalnego Filadelfia, Cadman, Wellington. W 2000 roku liczyło prawie 80 tysięcy mieszkańców. Jest jednym z najbiedniejszych miast w Stanach Zjednoczonych. Około 40% mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa. W 2008 roku Cadman odnotowało najwyższy wskaźnik przestępczości w kraju. 2333 znaczących przestępstw na 100 tysięcy mieszkańców, podczas gdy średnia krajowa to 455 na 100 tysięcy. W mieście rozwinął się przemysł stoczniowy, elektrotechniczny, chemiczny oraz elektroniczny. Jednak mimo to 40% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa i ogromnym problemem jest bezdomność. Przez lata do miasta przylgnęła łatka najbiedniejszego i najniebezpieczniejszego miasta w USA. 4. Utqiagvik, Alaska. 2 miesiące ciemności. To najdalej na północ wysunięte miasto USA, położone na północnym wybrzeżu Alaski, będące stolicą dystryktu North Slope. Miasto umiejscowione jest 15 km od przylądka Barrow, czyli północnego skrajnego punktu Alaski i całych Stanów Zjednoczonych. Miasto położone jest na północ od północnego koła podbiegunowego nad Morzem Beringa, które jest przez większą część roku zamarznięte. Od kontynentu oddzielone jest górami Brooksa, co powoduje, iż klimat w tym mieście jest ekstremalnie zimny i suchy. Zimami, które trwają tutaj kilka miesięcy, temperatura spada drastycznie poniżej zera, a mocny północny wiatr wzmaga dodatkowo po

że pozwalają gwiazdom świecić, planetom obracać się, a życiu istnieć. Wszystko na świecie podlega ścisłym regułom. Ale skąd się one wzięły? To jedno z najgłębszych pytań, które nurtuje wielu ludzi. Jeśli się nad tym zastanowić, wydaje się, że każdy aspekt, od zachowania atomów po strukturę galaktyk, podlega niewidzialnemu scenariuszowi. Ale kto napisał ten scenariusz? Dlaczego grawitacja działa w ten sam sposób w całym Wszechświecie? Skąd cząstki wiedzą, jak powinny oddziaływać? Skąd Wszechświat uzyskał informacje, które determinują jego istnienie? Fizyka, matematyka, mechanika kwantowa, teoria informacji – wszystkie one przybliżają nas do odpowiedzi, ale pozostawiają też nowe tajemnice. Być może informacja jest zjawiskiem bardziej fundamentalnym niż materia, a może nasz świat jest wynikiem procesów obliczeniowych. Spróbujmy to rozgryźć. Miliardy gwiazd, galaktyk, mgławic. Ale w rzeczywistości ten chaos jest tylko iluzją. Jeśli przyjrzeć się bliżej, Wszechświat działa z przerażającą precyzją. Planety poruszają się po precyzyjnych orbitach, atomy podlegają ścisłym prawom, a podstawowe siły natury działają tak samo w każdym punkcie przestrzeni. Ale jak to możliwe? Wyobraź sobie, że rzucasz garść piasku w powietrze. Spodziewasz się, że rozsypie się on w nieładzie. Ale wyobraź sobie, że ziarenka nagle tworzą idealne kształty, jakby kształtowała je niewidzialna siła. Dokładnie to dzieje się z materią we Wszechświecie. Pomimo chaotycznego narodzin kosmosu w wyniku wielkiego wybuchu, wzorce zaczęły pojawiać się w ułamku sekundy po nim. Cząsteczki zaczęły się łączyć, tworząc atomy, następnie cząsteczki, a potem gwiazdy i galaktyki. Dlaczego Wszechświat zachowuje się w przewidywalny sposób? Atomy wiedzą, że muszą krążyć wokół jądra i nie mogą odlecieć w nieznanym kierunku. Chociaż jest to już przestarzały model, dlaczego grawitacja przyciąga obiekty w ten sam sposób w całym Wszechświecie? Odpowiedź leży w prawach fizyki. Nie tylko opisują one świat, ale dyktują, jak on istnieje. Prędkość światła jest zawsze taka sama, niezależnie od punktu obserwacji. Prawo grawitacji działa tak samo na Ziemi, jak i w odległych galaktykach. Cząstki naładowane oddziałują zgodnie z ściśle określonymi zasadami. Wszystko to przypomina program komputerowy. Posiada on kod, który określa, jak powinny działać jego elementy. Ale oto główne pytanie. Kto lub co napisało ten kod? Powiedzmy, że kładziesz filiżankę na stole. Nie boisz się, że nagle zacznie unosić się w powietrzu lub rozpłynie się w przestrzeni. Dlaczego? Ponieważ atomy tworzące kubek ściśle przestrzegają praw mechaniki kwantowej. Wiedzą, jak oddziaływać na siebie, jakie siły je łączą i jak powinny się zachowywać. Ale skąd nieożywiona cząstka może to wiedzieć? Fizycy uważają, że materia przenosi informacje, które determinują jej zachowanie. Oznacza to, że nasz świat może być zaszyfrowanym zestawem reguł, w którym każda interakcja podlega określonym algorytmom. Wszechświat mógłby wyglądać inaczej, ale jest zbudowany w ten sposób. Można sobie wyobrazić miliony możliwych scenariuszy, w których grawitacja jest słabsza, atomy są niestabilne, a prędkość światła jest inna. W takich wszechświatach nie byłoby gwiazd, planet ani życia, ale nasz świat wydaje się być dostrojony do idealnego scenariusza, który pozwala na istnienie wszystkiego. Czy to przypadek, czy też istnieje coś innego, co z góry determinuje sposób działania wszystkiego? To interesujące pytania. W przeciwieństwie do praw ludzkich, które można obejść lub zmienić, prawa fizyki są niezmienne. Działają zawsze i wszędzie. Nikt i nic nie może ich zmienić. Jeśli rzucisz kamieniem w powietrze na Ziemi, Księżycu lub w odległej galaktyce, będzie on podlegał tym samym siłom. Co sprawia, że te prawa są tak fundamentalne? Co ciekawe, nie tylko opisują one zachowanie materii, ale także pozwalają przewidywać przyszłość. Na przykład, znając aktualną prędkość i trajektorię planety, można obliczyć jej położenie za milion lat. Znając właściwości atomu, można przewidzieć jego interakcje z innymi cząstkami. Rozumiejąc prawa elektromagnetyzmu, można stworzyć technologię, która działa w oparciu o nie. Wszechświat zachowuje się tak, jakby był zaprogramowany do przestrzegania tych zasad. Ale dlaczego są one takie, a nie inne? Co by było, gdyby prędkość światła była inna? A co, gdyby siła oddziaływania jądrowego była nieco słabsza? W takim przypadku atomy nie mogłyby istnieć, gwiazdy nie zapalałyby się, a zatem nie byłoby niczego. Wydaje się, że stałe fundamenty

0: mentalne są idealnie dostrojone. Idea ta nazywana jest precyzyjnym dostrojeniem wszechświata i naukowcy wciąż łamią sobie nad nią głowy. Dlaczego wszystko jest tak idealnie zrównoważone? Istnieje kilka hipotez. Zasada losowości. Wszechświat po prostu tak się złożył. Ale jeśli prawa fizyki zostały wybrane losowo, dlaczego są tak precyzyjne? Istnieje wieloświat. Mnóstwo wszechświatów z różnymi prawami, a my po prostu żyjemy w takim, w którym istnienie jest możliwe. Wszechświat jako obliczenie, prawa fizyki mogą nie być prawdziwymi regułami, ale wynikiem jakiegoś kosmicznego algorytmu podobnego do kodu komputerowego. Jednym z najbardziej uderzających faktów dotyczących wszechświata jest to, że jego prawa są zgodne z matematyką. Wszystko można opisać za pomocą wzorów, od ruchu planet po ewolucję życia. Ale dlaczego świat jest tak matematycznie precyzyjny? Fizyk Eugene Wigner nazwał to niezgłębioną skutecznością matematyki, ponieważ wzory i równania są abstrakcjami wymyślonymi przez ludzi. Dlaczego idealnie pokrywają się one z rzeczywistością? Wzór E równa się MC na kwadrat nie jest tylko teorią. On naprawdę działa, co potwierdzają reakcje atomowe. Równania Maxwella opisywały elektromagnetyzm na długo przed tym, zanim ludzie stworzyli radio i elektryczność. Obliczenia matematyczne pozwalają nam przewidywać istnienie nowych cząstek, tak jak miało to miejsce w przypadku bozonu Higgsa. Wygląda na to, że wszechświat nie tylko po prostu istnieje, ale podlega matematycznemu kodowi, który jest ukryty w jego samym sercu. Ale oto, co jest naprawdę intrygujące. Co jeśli prawa fizyki nie są stałe? Niektóre badania sugerują, że stałe mogły ulegać zmianom w całej historii Wszechświata. Na przykład istnieją hipotezy, że prędkość światła mogła być wyższa we wczesnym Wszechświecie, stała grawitacyjna mogła być inna w odległej przeszłości, a czas może nie być absolutny, ale zależny od struktury rzeczywistości. Jeśli prawa ulegają zmianie, to można je w jakiś sposób przepisać. Ale kto lub co może to zrobić? Zazwyczaj jesteśmy przekonani, że prawa fizyki po prostu istnieją, ale nikt nie wie, dlaczego są takie, a nie inne. Czy to przypadek, czy może ukryty system, który nimi rządzi? Jest to jedna z najbardziej ekscytujących tajemnic nauki. Na poziomie makro wszystko wydaje się jasne. Jabłko spada, woda płynie w kanale, planety poruszają się po orbitach. Jednak gdy przyjrzymy się bliżej istocie materii, znana logika przestaje mieć sens. Jest to świat kwantowy, w którym cząstka może znajdować się w dwóch miejscach jednocześnie. Obserwacja zmienia rzeczywistość, a informacja jest ważniejsza niż sama materia. Jeśli wrzucisz kamień do wody, fale rozprzestrzeniają się w przewidywalnych okręgach. Ale jeśli wystrzelisz pojedynczy elektron przez dwie szczeliny, w jakiś sposób przejdzie on przez obie jednocześnie. Jest to słynny eksperyment z podwójną szczeliną, który wykazał, że na poziomie kwantowym cząstki zachowują się jak fale, dopóki nikt ich nie obserwuje. To jak magia. Obserwacja zmienia rzeczywistość. Skąd elektron wie, że jest obserwowany? Skąd czerpie informacje potrzebne do zmiany swojego zachowania? Naukowcy doszli do szokującego wniosku, że sama informacja może być podstawą rzeczywistości. W świecie kwantowym coś istnieje nie jako sztywne obiekty, ale jako prawdopodobieństwa. Dopiero po zarejestrowaniu informacji o cząstce staje się ona rzeczywista. Kolejną tajemnicą jest splątanie kwantowe. Dwie cząstki mogą być połączone w taki sposób, że zmiana w jednej z nich natychmiast zmienia stan drugiej. Einstein nazwał to upiornym działaniem na odległość, ponieważ informacje między cząstkami są przekazywane natychmiastowo, naruszając zwykłe prawa. Ale jak to możliwe? Odpowiedź ponownie leży w informacji. Rzeczywistość może nie być zbiorem oddzielnych obiektów, ale pojedynczą siecią, w której dane są przechowywane jednocześnie w całym Wszechświecie. W tym przypadku przestrzeń i czas są tylko mirażami stworzonymi dla wygody naszego postrzegania. Tradycyjnie uważano, że materia jest podstawą wszystkiego, ale mechanika kwantowa sugeruje coś przeciwnego. Być może to właśnie informacja leży u podstaw rzeczywistości. Wyobraź sobie, że oglądasz film na ekranie. Dla ciebie jest to historia z bohaterami, ale w rzeczywistości jest to tylko strumień danych cyfrowych. Być może nasz wszechświat jest również tylko przejawem jakiegoś kodu informacyjnego działającego na kosmicznym procesorze. Pomysł ten popierają badania z zakresu teorii informacji kwantowej. Na przykład zasada Landauera głosi, że wymazanie informacji wymaga energii. Oznacza to, że informacja nie jest abstrakcyjnym pojęciem, ale fizyczną siłą, która wpływa na rzeczywistość. Niektórzy naukowcy uważają, że wszechświat zachowuje się jak gigantyczny komputer kwantowy, w którym wszystkie cząstki i siły są bitami informacji, a prawa fizyki są kodem programu. Jeśli tak jest, pozostaje główne pytanie: kto lub co to wszystko zapoczątkowało? Świat kwantowy rozkłada prawie wszystko, ale daje nam wskazówkę co do głównej odpowiedzi. Być może informacja nie tylko opisuje wszechświat, ale jest jego istotą. Ale jeśli tak jest, to kto lub co stworzyło ten porządek informacyjny? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszechświat stopniowo się rozpada. Wszystko starzeje się, rozkłada i popada w chaos. Gwiazdy gasną, galaktyki ulegają dezintegracji, a każda złożona struktura ostatecznie popada w chaos. Jest to entropia, prawo fizyki, które mówi, że w systemie zamkniętym chaos nieuchronnie wzrasta. Ale jeśli chaos jest stanem naturalnym, to dlaczego wokół nas istnieją tylko uporządkowane struktury? Dlaczego z chaosu wielkiego wybuchu powstały atomy, gwiazdy i planety? Czy to możliwe, że wszechświat w jakiś sposób zwalcza chaos? Termodynamika głosi, że każdy system ostatecznie ulega dezorganizacji. Jeśli pozostawisz lód na słońcu, stopnieje. Jeśli nie naprawisz domu, rozpadnie się. Wszystko dąży do stanu maksymalnej entropii, czyli do równomiernego rozkładu energii, bez struktury i porządku. Powstaje jednak paradoks. Jeśli entropia musi stale wzrastać, to w jaki sposób materia zorganizowała się w złożone struktury? Dlaczego obserwujemy galaktyki, gwiazdy, komórki i świadomość? Jeśli wszystko miało rozpaść się na chaotyczną zupę cząstek elementarnych, to faktem jest, że rozwój złożoności może być efektem ubocznym entropii. Wszechświat dąży do maksymalnego chaosu, ale w niektórych miejscach tworzy złożone struktury, aby przyspieszyć ten proces. Gwiazdy powstają, ponieważ grawitacja gromadzi materię w gęstych strukturach, umożliwiając im uwalnianie ciepła i zwiększanie entropii. Życie powstało, ponieważ systemy biologiczne efektywnie przetwarzają energię, zwiększając jej ilość w środowisku. Galaktyki powstają, ponieważ grawitacja tworzy obszary lokalnego porządku w rozszerzającym się chaosie. Wszystko to wskazuje na dziwny wzór. Wszechświat tworzy porządek, aby szybciej zmierzać w kierunku chaosu. Jak dotąd wszystko wskazuje na to, że w dłuższej perspektywie wszechświat nieuchronnie zmierza ku śmierci cieplnej, kiedy to cała materia zostanie równomiernie rozłożona, gwiazdy zgasną, a temperatura wszędzie będzie taka sama. W takim stanie nie będzie przepływu energii i prawdopodobnie nie będzie samej informacji. Ale jeśli informacja jest podstawą wszechświata, czy może zostać zniszczona? Współczesne badania sugerują, że informacja nie znika, nawet jeśli czarna dziura pochłonie obiekt. Informacja o nim pozostaje zaszyfrowana w stanach kwantowych. Oznacza to, że entropia może nie być absolutna i że gdzieś w głębi rzeczywistości istnieją mechanizmy, które utrzymują równowagę między chaosem a porządkiem. Jeśli tak jest, to być może wszechświat nie po prostu niszczy struktury, ale je przetwarza, tworząc nowe poziomy organizacji. W tym przypadku entropia nie jest końcem, ale wiecznym procesem transformacji, prowadzącym do czegoś jeszcze bardziej złożonego. Wszechświat jest starannie przemyślanym mechanizmem. Jego prawa działają wszędzie i zawsze, jego podstawowe stałe są precyzyjnie dostrojone, a sama rzeczywistość podlega ścisłym regułom matematycznym. Ale kto lub co je napisał? Czy to zbieg okoliczności, czy też kryje się za tym coś więcej? Naukowcy wysunęli wiele hipotez dotyczących natury praw wszechświata. Najprostszą, ale jednocześnie najbardziej niezadowalającą odpowiedzią jest to, że to po prostu przypadek. Zgodnie z tą hipotezą żyjemy w jednym z nieskończonej liczby możliwych wszechświatów i tylko w niektórych z nich prawa fizyki pozwalają na istnienie materii. Ale jeśli wszystko jest przypadkowe, to dlaczego prawa natury są tak precyzyjne? Dlaczego grawitacja, elektromagnetyzm i oddziaływania jądrowe działają tak, a nie inaczej? Dlaczego matematyka wymyślona przez ludzi opisuje naturę z przerażającą dokładnością? Przypadek jest zbyt słabym wyjaśnieniem, ponieważ im dalej idziemy, tym więcej logiki i porządku znajdujemy. Inną opcją jest to, że po prostu obserwujemy jeden z wielu wszechświatów o różnych prawach. Zgodnie z hipotezą wieloświata istnieje nieskończona liczba wszechświatów, z których każdy może mieć inne parametry fizyczne. W jednym z nich siła grawitacji jest tak duża, że gwiazdy nie mogą się tworzyć, podczas gdy w innym elektrony są zbyt masywne, aby tworzyć stabilne atomy. Żyjemy w takim, w którym wszystko ułożyło się dobrze. Po prostu dlatego, że w przeciwnym razie nie byłoby nas tutaj. Wyjaśnia to dostrojenie praw, ale nie odpowiada na główne pytanie, dlaczego te zasady w ogóle istnieją. Istnieje również hipoteza, że nasz wszechświat jest globalnym procesem obliczeniowym, w którym wszystko, co istnieje, jest strukturą informacyjną. Prawa fizyki działają, ponieważ są osadzone w algorytmie, który kontroluje całą rzeczywistość. Ideę tę potwierdza mechanika kwantowa, w której cząstki zachowują się tak, jakby przechowywały informacje. Co więcej, modele komputerowe pokazują, że nawet proste algorytmy mogą generować niezwykle złożone systemy. Ale jeśli wszechświat jest systemem obliczeniowym, to gdzie jest jego procesor, gdzie przechowywany jest jego kod i, co najważniejsze, kto go napisał? Zasada antropiczna głosi, że gdyby wszechświat nie miał takich praw, po prostu nie istnielibyśmy, aby o tym dyskutować. Jest to jednak bardziej obserwacja niż wyjaśnienie. Mówi nam, dlaczego widzimy tę konkretną rzeczywistość, ale nie odpowiada na pytanie, dlaczego jest ona tak skonstruowana. A jeśli prawa zostały ustanowione celowo, niektóre hipotezy sugerują, że wszechświat nie powstał przypadkowo, ale został zaprojektowany przez jakąś wyższą inteligencję lub świadomość, a inteligencja ta niekoniecznie ma charakter religijny. Być może przejawia się ona poprzez samą strukturę rzeczywistości. Na przykład istnieją koncepcje, że świadomość jest pierwotna i to ona kształtuje rzeczywistość fizyczną. Jest to zgodne z mechaniką kwantową, w której obserwacja zmienia stan cząstek. Czy to możliwe, że świadomość jest kluczem do zrozumienia praw wszechświata? Która odpowiedź jest bliższa prawdy? Jak dotąd żadna z hipotez nie daje ostatecznej odpowiedzi, ale wszystkie wskazują na jedną rzecz. Prawa wszechświata są czymś fundamentalnym i nie tylko istnieją, ale wymagają wyjaśnienia. Albo są one przypadkowe, albo stanowią część nieskończonego systemu. Albo są one osadzone w samej strukturze rzeczywistości jako struktura obliczeniowa, albo zostały ustalone przez kogoś. Niezależnie od tego, jaka jest prawda, jedno jest jasne. Wszechświat jest naprawdę fascynujący i być może dopiero zaczynamy rozumieć, kto lub co naprawdę ustala zasady gry. Ostatecznie wszechświat nie jest chaotyczny, ale podlega prawom, które działają z niesamowitą precyzją. Ale skąd się wzięły? Rozważaliśmy kilka możliwych wyjaśnień. Prawa mogły powstać przez przypadek lub w wyniku niekończących się prób i błędów natury. Być może żyjemy w jednym z wielu wszechświatów o różnych parametrach. Istnieją hipotezy, że rzeczywistość jest procesem obliczeniowym kontrolowanym przez jakiś kosmiczny kod. Niektóre teorie sugerują, że świadomość odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu rzeczywistości. Możliwe, że prawa zostały ustalone przez kogoś lub coś. Która z tych opcji jest bliższa prawdy? Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi. Jedno jest jednak pewne. Informacja jest fundamentalnym elementem rzeczywistości i być może właśnie ona stanowi klucz do tajemnic wszechświata.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

mamy tylko my. Chodź i powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasto folią będzie ciepłe. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasto folią będzie ciepłe.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Marusia Aganiok i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół The Police. The Police to zespół rockowy składający się z basisty i wokalisty Stinga, gitarzysty Andy'ego Summersa oraz perkusisty Stewarta Copelanda. Grupa stała się znana na całym świecie pod koniec lat 70. grając muzykę rockową z elementami jazzu, reggae oraz punk rocka. Ich piąty i obecnie ostatni album Synchronicity, wydany w 1983 roku, dotarł do pierwszego miejsca list w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, sprzedając się tam w ponad 8-milionowym nakładzie. Zespół rozpadł się w połowie lat 80., jednak reaktywował się w 2007 roku, ogłaszając światową trasę koncertową trwającą do września 2008 roku. Do 2007 roku zespół sprzedał ponad 50 milionów albumów na całym świecie, w tym ponad 22 miliony w samych Stanach Zjednoczonych. Magazyn Rolling Stone uplasował zespół na 70. miejscu 100 największych artystów wszechczasów. Zespół został założony przez perkusistę Stewarta Copelanda w 1977 roku. Po rozpadzie jego rockowego zespołu Curved Air postanowił stworzyć nowy zespół punkrockowy. Wokalista i basysta Sting oraz gitarzysta Henry Padovani rozpoczęli wspólne próby wraz z Copelandem w styczniu 1977 roku. Efektem był debiutancki singiel Fall Out Nothing Achieving, który ukazał się miesiąc później za pieniądze menadżera Paula Mulligana. W marcu i kwietniu The Police odbyli pierwsze trasy koncertowe z zespołami Cherry Vanille i Wayne County and the Electric Chairs. W maju były muzyk zespołu Gong, Mike Howlett, zaproponował Stingowi oraz Copelandowi udział w koncercie reaktywacyjnym zespołu pod nazwą Strancium 90. Do zespołu dołączył Andy Summers. Strancium 90 nagrało kilka utworów demo oraz wystąpiło 28 maja 1977 roku w Circus Hippodrome w Paryżu na koncercie zespołu Gong. Utwory z tego koncertu oraz demo ze studia ukazały się na albumie Strancium 90, Police Academy, wydanym w 1997 roku. W lipcu do The Police dołączył Andy Summers, tworząc kwartet. W tym składzie zespół po raz pierwszy zaprezentował się 25 lipca w klubie The Music Machine w Londynie. 10 sierpnia zespół odbył sesję nagraniową z producentem Johnem Cale'em, która jednak nie została dokończona. 12 sierpnia zespół opuścił Henry Padovani, zdając sobie sprawę z braku umiejętności. 18 sierpnia w klubie Rebecca w Birmingham grupa wystąpiła w najbardziej znanym składzie Sting Summers Copeland, który utrzymał się już do końca działalności zespołu. 22 października zespół wystąpił w Monachium we współpracy z niemieckim kompozytorem muzyki elektronicznej Eberhardem Schionerem. W maju 1978 roku zespół ponownie udał się do Niemiec, aby kontynuować współpracę. Dobra sprzedaż singla Fall Out oraz pieniądze za występ w Niemczech umożliwiło zespołowi nagranie debiutanckiego albumu. 13 stycznia 1978 roku zespół wszedł do Surrey Sound Studios w Leatherhead w hrabstwie Surrey. Zespół nagrał wtedy kilka utworów, między innymi Roxanne. Dzięki staraniom Milesa Copelanda, brata Stewarda, utwór ukazał się na singlu 7 kwietnia nakładem wytwórni A&M Records, jednak nie osiągnął on większych sukcesów. Pracę nad albumem ukończono w sierpniu. Singlem promującym album został wydany we wrześniu Can't Stand Losing You, który dotarł do pierwszej 40 brytyjskiej listy przebojów. Na stronie B znalazł się wydany ponownie utwór Roxanne, docierając do 12 miejsca na brytyjskiej oraz 32 na amerykańskiej liście. Album Outlandos de Amour ukazał się 15 listopada 1978 roku nakładem A&M Records. Dziś posłuchamy płyty z roku 1978 Outlandos de Amour. Oto lista utworów. Next to You. So Lonely. Roxanne. Hole in My Life. Peanuts. Can't Stand Losing You. Truth Hits Everybody. Born in the 50s. Be My Girl Sally. I na koniec Masoko Tanga. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówiła Marusia Aganiok.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pływające wioski. Wiadomo, że cywilizacje rozwinęły się wokół zbiorników wodnych na całym świecie, ponieważ konieczne było spełnienie różnych codziennych wymagań, takich jak woda pitna, nawadnianie, rybołówstwo i tym podobne. Istnieją jednak społeczności, które żyją dosłownie w wodzie, a nie obok niej. Te osady na powierzchni wód śródlądowych, znane jako pływające wioski, powstały z różnych powodów, takich jak etniczne i zawodowe. Znajdują się one w różnych częściach świata. Spośród takich pływających wiosek warto wymienić Uros w Peru, gdzie mieszkańcy jeziora Titicaca w Ameryce Łacińskiej w Peru stworzyli własne pływające wyspy trzcinowe. Uważa się, że społeczność Uros powstała na długo przed panowaniem Inków na tych obszarach i uważa się, że zostali zmuszeni do wyboru takiego stylu życia, gdy Inkowie rozszerzyli się na ich ziemię. Według ich folkloru byli kiedyś wybrani przez Boga, ale później odrzuceni i wygnani jako podrzędni z powodu chciwości i innych wad. Obecnie gmina utrzymuje się z rybołówstwa i turystyki. Kolejna pływająca wioska to Koh Phangan. Położona w prowincji Phang Nga w Tajlandii, Koh Phangan to indonezyjska wioska rybacka zbudowana na palach. Położona w cieniu pionowego wapiennego klifu, składa się z 360 rodzin o łącznej populacji ponad 1500 osób. W tej pływającej wiosce znajduje się szkoła, rynek i meczet, a co najciekawsze, boisko do piłki nożnej zbudowane ze starych skrawków drewna i tratw rybackich. Życie mieszkańców tej pływającej wioski opiera się głównie na rybołówstwie i turystyce.

Paraguay? Yes. Venezuela? Yes. Yemen? No. Yugoslavia?

Oh!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Teorie spiskowe od zawsze były nieodłącznym elementem Strefy 51, poczynając od hipersonicznego samolotu Aurora, który nigdy nie został potwierdzony, poprzez badania poświęcone nowoczesnym broniom energetycznym oraz kontrolowaniu pogody, a kończąc na egzoszkieletach wykonanych ze skóry kosmitów. W latach 80. oliwy do ognia dolał niejaki Bob Lazar, rzekomy pracownik Strefy 51, który twierdził, że jako fizyk badał tam układ napędowy statków kosmitów. Zarówno wojsko, jak i szkoły, do których podobno chodził, zaprzeczają, że znają tego człowieka, więc na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że po prostu kłamie i wymyśla te wszystkie teorie, natomiast jakiś czas później przeprowadzono na nim kilka badań z użyciem wariografu, które wykazały, że mówił prawdę.

Ty się masz i tu przedmuś. Ty się masz i tu dusty kurz. Ty się masz i tu dusty kiełż. Ty się masz i tu dusty.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam Państwa. Kuba Długosz. Godzina 19. Zaczynamy audycję Winyl. Poniedziałek, początek tygodnia. Mam nadzieję, że dobrego tygodnia. Przed nami dzisiaj system dwójkowy, głównie polski. No to co? Zaczynamy audycję.

I jesteśmy z powrotem, moi kochani. Za nami dwa pierwsze zespoły dzisiejszej audycji. W sumie jeden zespół Happy Set razy dwa. Pierwszy to Nie ma nieba, tak jak głosił refren utworu, oraz Lęki i fobie. Happy Set, moim zdaniem zespół niedoceniony, który też jest jakby taką sytuacją, jakby to nazwać. Generalnie fajne gitarowe granie, dużo ciekawych zagrywek, z jednej strony oczywistych, ale i nieoczywistych, przez co to wszystko tak ciekawie brzmi, a z drugiej strony łatka tego takiego typowego boys bandu do nastolatek. No był taki okres, że ten zespół tak miał. Moim zdaniem całkiem fajne granie, teraz chłopaki ewoluowali, grają muzykę elektroniczną, zdecydowanie bardziej to poszło w tą stronę. Ale dość o nich. Przed nami zespół Manam, Lipstick on the Glass, a drugi to Luciola. Zapraszam.

A za nami jakże słodki zespół Manam. Całkiem niedawno zresztą była rocznica śmierci Kory. Tak, to wielka strata, podobnie jak i Marek Jackowski, jeżeli chodzi o świat polskiej muzyki przynajmniej. Zespół lubię, cenię, a poza tym rockowa wokalistka to jest rzadkość w Polsce. No może jest kilka osób, które mogłyby się o to obrazić, ale powiedzmy, że tak uogólnie. Przed nami teraz zespół Pudelsi i Maciek Maleńczuk jeszcze w tym składzie. Będzie to utwór Mrok oraz Jestem Sam.

i Pudelsi za nami, a teraz zwrot akcji będzie, no bo będzie wreszcie po angielsku, znaczy wreszcie, no, po prostu będzie. W ogóle, no jak wam się podoba, tak od czasu do czasu ja wam robię takie roszady, tu audycje dwójkowe, tu jakieś zastanawianie się nad własnym życiem, a no właśnie, to jest ten moment. Zespół Pink Floyd, utwór Time i Us and Them. To będzie wasz moment, żeby trochę pobyć sami ze sobą. Zrelaksujcie się przy tych kawałkach, przy dźwiękach Davida Gilmoura i Watersa. Moi drodzy, dajcie sobie chwilę wytchnienia. Zespół Pink Floyd.

No i właśnie, moi kochani, ja tego nie przerwałem, ten utwór tak się kończy. Zespół Pink Floyd towarzyszył wam przez te srogie 10 minut. Mam nadzieję, że czuliście się błogo, zrelaksowani, gdzieś tam spotkaliście własną mistyczną część w środku siebie. Moi kochani, przed nami ostatnia dwójka w dzisiejszym programie. No tak. No niestety. Ja wiem, ja też lubię dla was grać, ale czas jest nieubłagalny. Będzie to taka dwójka, nie dwójka. No wszystko idzie dwójkami, ale to będzie pierwsza dwójka, która jest nie parą. Takie mamy właśnie zasady w audycji winy. Wszystko na opak. Ale, moi kochani, to będzie Kiash, Kaios, różnie to wymawiają, Desert Rock, Stoner Rock, tak właśnie, utwór Asteroid, instrumental. A tuż po nim zespół I Ching, polski zespół, kołysanka dla misiaków. Kuba Długosz, audycja Winyl, godzina 19, w każdy poniedziałek. Było mi bardzo miło z wami się słyszeć. To co, do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś tam. Cześć!

pierdolło serce. Serce.

Dobry wieczór Państwu, Super Mario, jak co poniedziałek. Przywitaliśmy się z zespołem Kombinat Robotron z piosenką Staub, zespół z Niemiec. Rok 2025, muzyka zachęcająca do wytężonej pracy. A teraz będzie zespół z Norwegii w takim troszkę mantrycznym klimacie powtarzających się dźwięków i melodii zespół The Swift z piosenką Hang Time, rok 2016. Zapraszam.

To byli Norwegowie, The Swift. A teraz zespół ze Szwajcarii, zespół Dub Spencer in Trance Hill, rok 2025, piosenka Full Time Dub. Jak dotychczas ostatnia ich płyta, bardzo fajna zresztą. Taka weselsza niż zwykle. Na razie jestem nią bardzo zauroczony i słucham namiętnie, dlatego też dzielę się z Państwem i zachęcam do polubienia.

Nadszedł czas na zespół z Wielkiej Brytanii, zespół Dub War z piosenką Respect, rok 95. Troszkę głośniej, troszkę szybciej, troszkę ten dub w nazwie jest mylący, przynajmniej w tym utworze. Bardzo dynamiczny sposób artykulacji wokalisty. Posłuchajmy.

I znów troszkę motoryki z Wielkiej Brytanii, zespół Mad Mad Mad, pisane wszystko razem. Piosenka nosi tytuł Motor Club, a jest to rok 2019. Bardzo sympatyczne, wpadające w ucho dźwięki. Proszę uprzejmie.

Mam rok 2023, belgijski zespół Dendermonde. W 23 grał tak właśnie, jak za chwilę będzie słychać. Piosenka nosi tytuł Danny. Zapraszam do dobrej zabawy.

I zapraszam do posłuchania kolejnej piosenki, tym razem Nowy Jork i zespół Bronx River Parkway. Piosenka nosi tytuł Song for Ray, rok 2008. Sympatyczne funkowanie z dęciakami w stylu nieco latino. Posłuchajcie.

Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, pozostajemy w Stanach, ale pobędziemy przez kilka minut w Colorado. Zespół nazywa się Elite Force, a piosenka Cross the Line to rok 2021 i bardzo niebanalne wygibasy na elektronicznych urządzeniach. Zapraszam.

Przed nami jeszcze trzy utwory na dziś. Każdy z innego kraju. Teraz będzie Szwecja. Rok 25 i zespół He-Man Stradivarius z piosenką Road to Paradise. To będzie troszkę chórków do znakomitego akompaniamentu. Proszę uprzejmie.

Teraz zapraszam na połączenie Francji i RPA, zespół Bibi Tanga i The Selenitis z piosenką Swing, Swing. I ten refren będzie się powtarzać dość często. To rok 2016 i zapraszam, niech to was pochłonie.

I na koniec, do którego udało nam się tym razem znów szczęśliwie dopłynąć, zespół z Serbii, zespół, który raz na jakiś czas tutaj się pojawia, długo go już nie było, zatem pomyślałem, że czas najwyższy o nich przypomnieć. Zespół Auf Wiedersehen z piosenką Afrika, to rok 2021. Tym się żegnamy. Słyszycie mnie za tydzień w poniedziałek o tej samej porze. Radio Odzew oczywiście. Mam przygotowany zestaw, który z pewnością was zachwyci. Zatem zapraszam przed odbiorniki. Na dziś dobrego wieczoru, dobrej nocy i dobrego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Dobranoc, Super Mario.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Polskie Jazzy. Dzień dobry. Władysław Bałtycki. Polskie Jazzy prezentujemy wybitne, najlepsze polskie jazzowe płyty, bo warto coś na ten temat wiedzieć. Dziś mam zamiar zaprezentować płytę kwartetu o nazwie High Definition Quartet. Płyta z roku 2015 i płyta nazywa się Bukoliki. Tytułowe Bukoliki Witolda Lutosławskiego, napisane na zamówienie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w 1952 roku, to pięć miniatur fortepianowych opartych na ludowych melodiach kurpiowskich. Tytuł kompozytor zapożyczył od bukolików Wergiliusza, 10 antycznych sielanek gloryfikujących życie na wsi. Piotr Orzechowski miał świadomość, że materiał nutowy Lutosławskiego odnosi się bezpośrednio do muzyki kurpiowskiej, a dokładniej do zbioru Puszcza Kurpiowska w pieśni księdza Władysława Skierkowskiego. Przeanalizował wszystkie oryginalne melodie, poszukując tych, które Lutosławski sobie upodobał, i znalazł wszystkie pięć odpowiadających pięciu częściom bukolików. Dzięki przełożeniu oraz rozwinięciu bukolików w kwartet jazzowy słuchacze otrzymali złożoną rytmicznie, tryskającą energią muzykę wyróżniającą się nagłymi zwrotami nastroju i temperatury. Tak napisał Henning Bolt w All About Jazz. Z kolei Daniel J. Kushner w Rochester City Newspaper napisał: gdyby dwudziestowieczny kompozytor Igor Strawiński żył w naszych czasach i prowadził małe jazzowe combo, jego zespół brzmiałby właśnie tak. Byłby precyzyjny rytmicznie, egzotyczny, harmonicznie, dalece bardziej skupiony na planach dźwiękowych niż na chwytliwych melodyjkach. Adam Baruch w Polish Jazz Blogs napisał: kwintesencja współczesnego jazzu pod każdym względem. A z kolei Marek Dusza w Rzeczypospolitej skwitował to wszystko. Czy High Definition Quartet nagrał jazzowy album roku 2015? Bukoliki są poważnym kandydatem. Jeden z najciekawszych i najbardziej utytułowanych polskich zespołów jazzowych młodego pokolenia, doceniony w kraju i za granicą, zdobył szereg najwyższych laurów na prestiżowych festiwalach i konkursach jazzowych, m.in. Grand Prix Jazz Holyart w 2012 roku w Belgii. Muzycy grający w zespole są laureatami renomowanych konkursów indywidualnych. Dość wymienić, że pianista i kompozytor grupy Piotr Orzechowski wygrał słynny Montreux Jazz Solo Piano Competition w 2011 roku w Szwajcarii. A kontrabasista Alan Wykpisz został laureatem Bass 2012 Copenhagen w Danii. Na rynku fonograficznym kwartet zadebiutował świetnie przyjętym przez krytykę i nominowanym do nagrody Fryderyk 2014 albumem Hopasa z roku 2013, uznanym płytą roku w ramach Grand Prix Jazz Melomanii w roku 2014. High Definition

tych nagraniach. Mateusz Śliwa, saksofon tenorowy, Piotr Piano Huligan Orzechowski, fortepian, Alan Wykpisz, kontrabas, Dawid Fortuna, perkusja. Posłuchajmy sobie. High Definition Quartet, rok 2015, Bukoliki.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dama z kotem.

0: Otwarte! Proszę, otwarte! O! Widzę, że zaczął padać śnieg. Wygląda pani jak królowa z tej bajki Andersena.
1: Pan Aldarlen, prawda?
0: Tak, to ja. Nie mam sekretarki, jak pani widzi, więc załatwiam korespondencję sam, parzę herbatę. Cóż, za piękny kot. Ma obruszkę, smycz, zupełnie jak piesek.
1: Tak jest rozpieszczony, że nie chce być sam i muszę go wszędzie zabierać ze sobą. Pan jest prywatnym detektywem, tak? Przyjechałam tutaj specjalnie z City.
0: Chciało się pani jechać kilkadziesiąt kilometrów? Przecież tam są też świetni detektywi.
1: Mówiono mi o panu, zależy mi na kimś, do kogo mogę mieć zaufanie.
0: Ach, jak on ma na imię.
1: Kto?
0: O, kot oczywiście.
1: Aha, on, demon. Niech pan uważa, toleruje tylko mnie, a obcych ludzi drapie. Och, prawda, nie przedstawiłam się, nazywam się Melinda Stark i jestem modelką.
0: Domyśliłem się. Wszystkie rzeczy, które ma pani na sobie, są bardzo ładne, a w dodatku umie pani je nosić. A więc, jaki ma pani kłopot?
1: Jest taki fotograf, Larry Gates. Robił mi trochę zdjęcia, któregoś dnia zaproponował, żebym pozowała mu do aktu, do jakiegoś artystycznego wydawnictwa.
0: Aha, i teraz chce pani wycofać te zdjęcia. No, nie sądziłem, że nowoczesne dziewczyny mogą to jeszcze traktować jako coś kompromitującego.
1: Nie traktują, ja też nie. Mogłyby mi najwyżej zrobić reklamę.
0: A więc jeżeli nie chodzi o zdjęcie, to o co?
1: Larry Gates, wie pan... Nie chce mnie zostawić w spokoju. Ciągle dzwoni, chce się umówić i ja trochę się go boję. A zaproponowano mi teraz bardzo korzystny kontrakt. Reklamowanie perfum w 10 dużych miastach północnych Stanów. Kilkakrotnie w ciągu dnia pokazuje się w stoisku perfum Królowa Śniegu. Rozmawiam z klientami, mówię, dlaczego używam tylko tego gatunku.
0: Tak, bardzo ładnie, no ale gdzie tu jest miejsce dla mnie?
1: Chciałabym wynająć pana i prosić o ochronę. Aha. Przed ewentualnymi kłopotami, a zwłaszcza przed tym Larry Gatesem.
0: Sądzi pani, że będzie chciał jeździć za panią?
1: Nie wiem, ale to możliwe.
0: Moja stawka wynosi $80 dziennie plus wydatki. Może pani wynająć w tym celu nie detektywa, ale specjalistę, goryla od ochrony za połowę ceny.
1: Chcę, żeby to był pan.
0: No dobrze. A co na to demon?
1: O, niech pan uważa. Będzie się musiał do pana stopniowo przyzwyczaić. Ach, no więc jutro o godzinie 4:00 na lotnisku. Pytała mnie pani, dlaczego wybieram Królową Śniegu. Dlatego, że jest to zapach dyskretny. Naprawdę elegancka kobieta nie może używać wyzywających perfum. Ona sama ma być wyzwaniem. Perfumy to tylko tło. A pan chciał się dowiedzieć, czy buteleczka Królowej Śniegu jest dobrym prezentem gwiazdkowym dla żony. Oczywiście, proszę pana, i powiem więcej. Taką samą buteleczkę trzeba natychmiast kupić przyjaciółce. Ten sam zapach wyklucza wszelkie sceny zazdrości. Och, dobrze to robię, Al.
0: Znakomicie. Ta firma powinna ci płacić o wiele więcej.
1: Tak sądzisz?
0: Tak, zwłaszcza, że wyrzucasz dziennie $80 błoto, opłacając moją niepotrzebną opiekę. Już czwarty dzień. Co się stało, Melindo?
1: To on, Larry Gates. Ten brunet z kamerą przewieszoną przez ramię. Widzisz? Przepycha się do mnie przez tłum.
0: Zaraz się nim zajmę. Bądź spokojna, Melindo.
2: No co pan sobie wyobraża? Jak pan śmie? Wypycha mnie pan nagle ze sklepu na ulicę. O co chodzi? Gdyby nie to, że nie chcę robić awantur, to...
0: Wejdźmy tu na chwilę do baru. Wytłumaczę panu.
3: Kim pan jest, do diabła?
0: Aldarlen. Prywatny detektyw wynajęty przez Melindę Stark w celu ochrony przed różnymi natrętami.

0: gdzieś tam koło Wysp Karaibskich. Według jej relacji sporo wypił wieczorem i w nocy musiał wypaść gdzieś za burtę. Ciała nigdy nie znaleziono.
1: No cóż, to się zdarza.
0: Tak.
2: No, zdarza się również, że młode żony zabijają starych mężów dla pieniędzy, prawda?
1: A skoro odziedziczyła tyle pieniędzy, to po co zarabia, reklamując perfumy?
2: To proste. Ponieważ nie znaleziono ciała, nie można uznać oficjalnie Nesbita za nieżyjącego, a więc wdowa po nim nie może podjąć spadku. Sprawa jest ciągle w sądzie. Rozumie pan teraz?
1: No mniej więcej. Ale nie rozumiem, jaka jest pana rola w tej historii.
2: Żadna.
1: A przecież wynajęła mnie, abym ją chronił, i to głównie przed panem.
2: Drogi panie, niech pan to nie wierzy. To nie ja jestem osobą, której boi się Melinda.
1: A kto?
2: Rita Nesbit, pierwsza żona Rogera. Kochała go, znienawidziła Melindę. Twierdzi, że to ona zabiła Rogera. Powiedziała nawet reporterom, że resztę swojego życia poświęci na to, aby dowieść, że Melinda jest winna.
1: Coraz więcej osób liczy obsada tego widowiska. A pańska rola? Nie wyjaśni mi pan jeszcze, czemu jeździ pan za Melindą?
2: Ja po prostu szaleję za nią. Ciągle mam nadzieję, że jej stosunek do mnie zmieni się, że... No ja myślę, że pan mi rozumie, nie?
1: No nie sądzę. Powiedziała mi to wyraźnie.
2: Proszę pana, niech mi pan pozwoli się zobaczyć z nią i porozmawiać.
1: Nie. Mam wyraźne instrukcje. Ale dopilnuję, żeby zatelefonowała do pana, do hotelu. To mogę panu obiecać.
3: Nie, nie, Larry, naprawdę nie zawracaj sobie mną głowy. I proszę cię, przestań jeździć za mną. Nie gniewaj się, ale nie chcę cię więcej widzieć. O, dobrze?
1: W porządku.
3: No, a więc opowiadał ci o mnie i o moim mężu. Al, czy ty wierzysz, że to ja go zabiłam?
1: Nie zastanawiam się nad tym. Nie wynajęłaś mnie po to, abym miał na ten temat własne zdanie.
3: Masz rację. A czy Larry powiedział ci, że Rita będzie się starała ze mną zobaczyć?
1: Nie. Mówił tylko, że się jej boisz.
3: Boję się. Prześladowała mnie od momentu, kiedy Roger mnie poznał. A teraz to oskarżenie. Przecież to ona rozgłosiła, że ja zepchnęłam go z pokładu
1: za burtę. Nie denerwuj się. Nie dopuściłem do ciebie Larego. Potrafię cię ochronić i przed Ritą Nesbit.
3: Nesbit. Pomyśl, że ona ośmiela się wciąż używać jego nazwiska, mimo że upłynęło już prawie 3 lata od rozwodu. Chciałabym, żeby ten kontrakt się już skończył. Żeby mogła wyjechać w jakiś zapadły kąt, ukryć się przed wszystkimi i odpocząć. I właśnie teraz, w zimie, musi to być zapach delikatny i świeży, jak chłodny wiatr. Tak jak ten. Królowa śniegu. Czy panie dobrze zapamiętają? Królowa śniegu.
1: Można? Przyniosłem ci mleko dla Demona.
3: Dziękuję. Przepraszam, że przyjmuję cię w szlafroku, ale jestem strasznie zmęczona. Napijesz się czegoś?
1: Tak, dziękuję.
3: Proszę.
1: Słuchaj, Melinda, powiedz mi, czyś ty zabiła swojego męża?
3: Och. Znów ten temat. Twierdziłeś, że nie zastanawiasz się nad tym.
1: No, jestem po prostu ciekawy. Wynajmując mnie, nie powiedziałaś ani słowa prawdy o sobie. To nie fair. Może bym się nie zgodził.
3: Ale teraz nie zostawisz mnie.
1: Nie. Chciałbym jednak wiedzieć, czy whisky, którą mi nalewasz, będę pił z morderczynią.
3: Och, nie! To ci wystarczy. Chodź tu, Demon. Masz tu swoje mleko.
1: Nie polubił mnie ten kocur. Wciąż na mnie prycha.
3: O, mnie też zaledwie toleruje. Naprawdę kocha jedynie Rogera. Mój mąż także był zupełnie zwariowany na jego punkcie.
1: A jaki był właściwie Roger?
3: No cóż, nie najgorszy człowiek, o wiele za stary dla mnie, ale dał mi oparcie, spokój. Dlatego zdecydowałam się na to małżeństwo.
1: Jak wyglądał?
3: Psz, bardzo pospolicie. Na ulicy możesz spotkać dziesiątki takich jak on. Co? Jak pan śmie?
4: O, widzę, że przeszkadzam. Nowy przyjaciel, tak? Także kandydat na topielca?
3: To jest prywatny detektyw. Uprzedziłam go o możliwości pani odwiedzin. Jak pani widzi, nie jestem bezbronna.

0: Panna.
1: Aha, wynajęła pana, by ją pan bronił przede mną. A wie pan, kogo ona boi się naprawdę?
2: Larry Gatesa.
1: O, nie wiem, kto to jest. Nie, ona boi się naszego męża, Rogera. Boi się, że nie dokończyła swojej roboty na pokładzie z jachtu. Sądzi, że Roger żyje i że przyjdzie się zemścić. I wie pan co? Ona ma rację.
3: O czym pani mówi?
1: Roger żyje. Dzwonił wczoraj do mnie, do Nowego Jorku. Żyje i przyjdzie po ciebie, Melindo.
3: Co się stało? Gdzie ja jestem? Czy ona?
2: Nie, już. Już dobrze? Zemdlałaś, Melindo. Ona już poszła. Nic sobie nie zrobiłaś upadając, nie?
3: Powiedziała, że Roger żyje, ale jak to jest możliwe?
2: Wiesz lepiej ode mnie. Mnie nie było wtedy na jachcie.
3: Och, więc uważasz, że go zabiłam?
2: No, nie wiem. No cóż, jest już trzecia osoba, przed którą mam cię bronić. Wobec tego muszę wiedzieć, jak wyglądał. Masz jakąś fotografię?
3: Nie, czekaj, mam gazetę, w której jest jego zdjęcie. Chwileczkę. Proszę.
2: Tak, niezbyt wyraźne. A czemu on się sfotografował z kotem na ręku?
3: Mówiłam ci już, że nie rozstawał się z tym zwierzakiem. Boże, kiedy pomyślę o tym, co ona powiedziała.
2: Słuchaj, byłaś wtedy na jachcie. Czy były w pobliżu jakieś inne jednostki, łodzie?
3: Tak, nie, chyba były, nie wiem.
2: W takiej odległości, że mógł dopłynąć?
3: Nie wiem, może.
2: No, niewiele wiesz. Jakie mamy następne miasto na trasie?
3: Pittsburgh, przedostatnie. Chciałabym już skończyć ten kontrakt.
4: Czy pani jest szczęśliwa? Aho, musi pani wobec tego kupić flakonik królowej śniegu. Ten zapach przynosi szczęście. Nie, to nie jest niemądra reklama. Mnie on naprawdę przyniósł szczęście.
5: Tutaj do mnie, nie zostawiaj mnie samej.
2: Poszedłem tylko do siebie po mleko dla demona.
5: Boję się, ale no. Były do mnie dwa telefony. Ja nie podnosiłam słuchawki, ale boję się.
2: Ale powinnaś była podnieść. Zawsze lepiej znać niebezpieczeństwo. Uspokój się. Nalać ci whisky?
5: Tak.
2: Podnieś.
5: Słucham? Tak. Tak.
2: To był Roger?
5: Tak, on żyje.
2: Widzę, że cię to nie ucieszyło.
5: Gdzie on był przez te 6 miesięcy? Dlaczego udawał umarłego? Ala, może on jest obłąkany. Przyjdzie tutaj po to, żeby mnie zabić.
2: Albo żeby się zemścić. Wypchnęłaś go wtedy za burtę, tak?
5: Nie.
2: Powiedział, że tu przyjdzie, tak?
5: Tak.
2: Zgaś duże światło. Zostaw tylko małą lampkę. Niech ten pokój nie będzie oświetlony od ulicy.
5: Co zrobimy?
2: Będziemy czekać.
5: Boję się.
2: Może masz powód.
5: Al, jakim ty właściwie jesteś człowiekiem?
2: Człowiekiem, którego wynajęłaś, żeby cię chronił. I który musi być lojalny, dopóki obowiązuje umowa.
5: Wiem o tobie tak mało, a teraz siedzimy tu oboje i czekamy być może na...
2: O, przyzwyczaiłem się do tego. Na tym polega mój zawód. Proszę.
6: Dobry wieczór, Melindo.
5: Roger? Ty? A gdzie ty byłeś przez te wszystkie miesiące?
6: Uczyłem się żyć. A ty, jak widzę, robiłaś to samo. Ach. To twój nowy kochanek?
5: To jest Al Darlen, skarbie.
6: Bardzo szybko się pocieszyłaś po mojej stracie. Można to było przewidzieć. Pokój hotelowy, ty i ten facet.
5: Roger, nic nie rozumiesz.
6: Rozumiem aż za dobrze. I dlatego zabiję was oboje.

0: proszę.
1: Panie Nesbitt, panie Nesbitt, proszę o kilka słów. Proszę, na Evening Post. Czy mąż pani powiedział, dlaczego...
2: Proszę mnie przepraszać.
1: Ale no, czy powiedział, dlaczego przez 6 miesięcy udawał, że nie żyje?
3: Niech pani nie zasłania twarzy. Tak, o,
1: więc powiedział, tak czy nie?
2: Nie mam nic do powiedzenia, proszę. Bardzo proszę mnie
1: przepuścić. Jedno zdanie. Drukarnia czeka. Muszę dodać na pierwszą stronę.
2: Mój mąż nie powiedział nic przed śmiercią. Kula trafiła go prosto w serce. Nie wiem, gdzie był i dlaczego zniknął, a teraz proszę dać mi spokój.
3: Dlaczego pani wynajęła prywatnie?
1: Czy pani mąż groził?
3: Proszę trochę unieść w górę kota. Chcę mieć pani zdjęcie z kotem.
1: Czy rzeczywiście aż do przedwczoraj nie wiedziała pani, że mąż żyje?
4: Czy Ardarlen jest aresztowany? Sądzi pani, że go skażę za zabójstwo?
3: Poznaje pani Rytę Nesbitt. Tam po drugiej stronie ulicy też udziela w tej chwili wywiadu. Twierdzi, że już raz usiłowała pani zabić męża, a teraz wynajęła
1: pani. Czy Ardarlen był pani kochankiem? Jedno słowo,
2: proszę mi pozwolić przejść. Proszę,
1: czy był pani kochankiem, czy nie?
5: Proszę zostawić w spokoju tę panią. Słyszeli panowie?
4: Ale no, ale może pan odpowiedzieć?
5: Chwileczkę.
2: Dziękuję ci. Dam sobie radę sama.
6: Melindo, posłuchaj. Posłuchaj mnie. Może teraz, kiedy marzysz nareszcie spokój, zechcesz poświęcić mi trochę czasu, co?
2: Nie, Larry, nie gniewaj się, nie szukaj mnie więcej, chcę być sama. Och, proszę mnie puścić do samochodu!
1: Larry, nie, a jak nazwisko? Co pana łączyło z panią?
3: Niech pani opuści.
1: Jedno słowo, co naiwnie.
3: Jeszcze jedno
1: słowo. No
3: bardzo,
1: a teraz
3: raz.
1: Nie, proszę bardzo. Niech pana prosi, jeszcze pani złoś.
7: Cieszę się, że cię zwolnili, Al. I tak mi przykro, że naraziłam cię na tyle kłopotów.
6: A mnie jest przykro, że go zabiłem.
7: Och, no trudno. Działałeś w obronie mojej i własnej i nie miałeś innego wyjścia.
6: Owszem, miałem. Wyobraź sobie, stwierdzono, że rewolwer twojego męża nie był nabity. Kiedy wyciągnął broń, chciał nas tylko przestraszyć. Dziwne, prawda?
7: Tak, bardzo dziwne. No, przepraszam cię, ale... Jestem taka zmęczona. Nasze rachunki oczywiście z gratyfikacją reguluję czekiem. Za parę dni jadę do Europy. Dziękuję ci, Al.
6: I ja ci dziękuję, Melindo.

0: Idź po czwaro, idź.
1: O, Darlen, a czemu zawdzięczam twoją wizytę? Czyżby Czek nie doszedł?
2: Owszem, doszedł, w porządku. Pakujesz się?
1: Tak, jutro rano wyjeżdżam i właśnie dlatego, no, prosiłabym, żebyś...
2: Nie, to nie będzie długa rozmowa.
1: Rozmowa o czym?
2: Raczej o kim.
1: Nie rozumiem.
2: Chciałbym porozmawiać z tobą chwilę o Franku Spellmanie.
1: A ja go znam?
2: Powinnaś. Przecież to ten człowiek, którego wynajęłaś, żeby odegrał rolę twojego nieżyjącego męża. Ten człowiek, którego zabiłem w hotelu w Pittsburghu.
1: Ty!
2: Podobna jesteś teraz do twojego kota, Melindo. Jak chętnie wbiłabyś we mnie pazurki, co? No może usiądziemy?
1: Dobrze. A mogę cię prosić o jakiekolwiek dowody?
2: Owszem. Zacznijmy od nienabitego rewolweru. Gdyby to był twój mąż, wziąłby rewolwer po to, żeby go użyć. Nie jako straszak, prawda? A teraz sprawa kota. Gdyby to był twój mąż...
1: Chcesz powiedzieć, że demon by go poznał? Widocznie nie znasz kotów. Ich reakcje są zupełnie inne niż psów.
2: No, i oczywiście, one... oczywiście. Mnie chodzi o to, że ten człowiek nie poznał kota. Jeżeli, jak sama mówiłaś, nie rozstawał się z nim, fotografował się razem i rozpieszczał go jak dziecko, musiałby zareagować jakoś na jego widok po 6-miesięcznej nieobecności. Prawda? Kot stał na środku pokoju i patrzył na niego, a ten człowiek nie zatrzymał nawet na nim wzroku.
1: Brawo, i co dalej?
2: A ta scena zazdrości. Jeżeli udawał, że od 6 miesięcy nie żyje, skąd ta pasja na widok mężczyzny w twoim pokoju?
1: Arita? Zapominasz, że słyszała jego głos przez telefon i że zidentyfikowała zwłoki?
2: No, słyszała i widziała to, co chciała usłyszeć. Była zaślepiona nienawiścią do ciebie. Rzekomy Roger zadzwonił do niej, powiedział, że żyje, mimo iż próbowałaś go zabić, że chce do niej wrócić. Z wrażenia nie zwróciła więc uwagi, że jego głos był trochę zmieniony, zwłaszcza, że mógł mówić szeptem. A identyfikacja zwłok w kostnicy? To przykry moment, nikt nie przypatruje się zbyt uważnie. Zakładam oczywiście, że ten człowiek był niemal sobowtórem Rogera.
1: Ciekawe. Skąd wzięłam takiego sobowtóra?
2: Powiedziałaś mi, że Roger miał urodę bardzo pospolitą i że wielu podobnych do niego spotyka się na ulicy. Załóżmy więc, że w swoich reklamowych podróżach modelki spotkałaś kogoś tak podobnego, że przyszedł ci do głowy ten plan.
1: Jaki plan?
2: Widzę to tak. Wchodzisz w porozumienie z tym człowiekiem i proponujesz mu za pewną sumę pieniędzy odegranie pewnej sceny. Chcesz, żeby zjawił się w hotelu jako twój mąż i przestraszył nienabitym rewolwerem twojego aktualnego przyjaciela, z którym się pokłóciłaś. Oczywiście nie mówisz mu, że zamiast przyjaciela zastanie detektywa, który ma przy sobie broń i użyje jej, bo ma cię bronić.
1: Och, ślicznie. A po co ja to wszystko robię?
2: Ach, załatwiasz w ten sposób dwie bardzo ważne sprawy. Nie chcą ci wypłacić spadku, dopóki nie odnajdą ciała Rogera. A Rita podejrzewa cię o morderstwo i rozgłasza to coraz szerzej. W ten sposób masz więc i zwłoki, i dowód, że nie zabiłaś męża. Bo to ja go zabiłem.
1: Sprytny jesteś, Al. Bardzo sprytny. Jeszcze tylko jeden drobiazg. Jak znajdziesz dowody?
2: Już je mam. Detektyw jest zawsze podejrzliwy. W czasie naszej podróży sprawdzałem na wszelki wypadek w hotelu, do kogo dzwoni moja piękna królowa śniegu, kiedy jest sama. 3-krotnie powtórzył się ten sam numer w mieście Dallas. Sprawdziłem go. Należy do niejakiego Franka Spellmana. Masz pecha, Melindo. Ten człowiek zrobił kiedyś jakieś głupstwo i był notowany w policji. Mieli jego fotografie i odciski palców. Wziąłem je i porównałem z odciskami człowieka, którego zabiłem jako Rogera.
1: Rozumiem. Policja już wie.
2: Przykro mi. Wie.
1: A jednak nie jesteś lojalny wobec swoich klientów.
2: Kiedy zacząłem to dochodzenie, nasza umowa już wygasła. Tak się śpieszyłaś, żeby ją zakończyć i przysłać czek. Poza tym muszę się bronić przed oskarżeniem o zabójstwo.
1: Nie doceniałam cię, Al. Oni tu już są?
2: Tak. Inspektor czeka na dole w samochodzie.
1: W porządku. Do widzenia, Al. A! Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Zajmij się demonem. Zostanie teraz zupełnie sam. I kto wie, może cię w końcu polubić.

0: Było to słuchowisko według prozy Edwarda Hendingera Hocha, Dama z kotem. W roli detektywa Ala Darlena wystąpił Józef Nalberczak. Melindą była Barbara Wrzesińska, a ponadto usłyszeliśmy Jadwigę Nowicką, Marka Dąbrowskiego, Józefa Nowaka i innych. Reżyseria Zofia Rakowiecka, realizacja Andrzej Pruski, przekład i adaptacja Ewa Szumańska. Słuchowisko nagrano w roku 1972.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

you remember? The white hands and labels.

part of my life. It's part of my life.